cicho jak padający śnieg. Tak dobry na zakupy, za żadne pieniądze. Jędzie zbyła z pusta wieci, a ty kupy mzę. Takowej wichod słońce jest całkiem w porządku.